0: A domi jest namaczyć już wywiezo ze serbskim programom, że to was domi z nie dżęca woczakuje, aby to w domi z nie zonicze. To by nie tylko rańsza redaktorka Bettina Wenderoth. Dobra, dobra ranie, Bettina.
1: Dobra ranie, a domi zna je. Jene jara dobre hesło runie za mnie, gdyż dziewo gminu Kruščice, a ta słusza k najwyższym komunam honi w Łużice. Tak smy we wiste domi z nie tak rec, o tym dżęca słyszycie naszych bujeszach. Potom pola damy do kamienca, tam nie tylko tež pujadva a cepeline dživaja. Tam je si čera najo kolega Mirčin Venk dojo a poladame v temovem tedenju, kiš šak verči so vokovo remesva, što čini popravom časnika Jakub Zimmermann. Pravi vam to nešto, dženca rano, še mudriše.
0: A chceme viezo dženca tež vosebitemu narodninskemu džestču gratulovač. Tuto je to zoniče tu za jeden a pol. Hodziny. Nitko, że tu dalej z hurricaneom. Hurricane nas dżęca nie oczekuje, to może wam nitko hiżo przeradzić dalsze wiedrowe wulady, potem za niekotrymieńczynę tu zdziwia.

Bede nasz jest, że a tu już nitko przyjdziemy kwiatrowym wuladam. Często to oczekuje nas z blakami Rańcza Kurjawa, ale po tym, co jest tutaj zmieniła, zmiemy trochę tuż do słońca, tak nam z najmniejsza wiedra rjowieszcze. W biegu dnia przydruża się potem też raz dłuższym roczele, ale przyjuszym się so słońce usto dość przedryje, przeważnie tak meteorologi opisają. W ostatnie sucho, a to przy letnich 22 do 25 stopniach, przy czymś szakowieszcze, gdyż so k tomu jeszcze słońce smije. So tutaj 22 do 25, gdyż rady raz zdarza, kaj

Podgodacy byl gnaśjeście 5 hodin 41, a tu już przyjdziemy k naszym dżentniejszym pokiwam. Przychodne serbskie blido w Sakskiej stolicy, w Dreżdanach, te wotmije so dżentsa, a to wieczo 60, znowa w Gorczmie tam am Tor, Vincent's Twenties Pub. Wszyscy Serbia z Dreżdana w okoliny są na biesadu maczernej rieczy wutrobnie witani. Tak, hościciela pisaja. Jutze cioch je zaso kofi cioch w Serbskim muzeju. Protika moja wużica zdejta my zredziszczu, tutaj jako wukadze z lita 19 a dwaja posta, a dokumentuje oficjalną wobrazu polityku a serbskie strategie k siebie zwiczniniu. Na drugim boku pak dowoli taktisch dolady do serbskich siebie stereotypu. Worunie tutaj punże w kofi cioch zariadowaniu referent popołudnia je dr Robert Lorenz, wiadomostny sobudziewaczer Serbskiego Instytuta. Niedko na zemie, szako są też husto na zemskie wiki, tu mam za was dwaj pokiwaj. W Wazu zmija lica jeszcze 21 raz tego na zemskie wiki. Piatk zmija kino wieczo, najprzede po 6 za dzieci, a po 8 potem za dorosłych. Nazemskie wiki to są potem sobotu od 10 a niedzielu je od 10 dzieciacy swiedzień. A też u budyńskiej mieszczanskiej bibliotece zmienia nazemskie wiki. Są to nazemskie czaporowe wiki z wszelakorymi zajmałostkami z keramiku, z pocliną, w umianej wiece, a też w umiostwo piatk od 6. Nie wodecze, bo 10 do 6, tak tylko. Nitko przepadam słowo tu Franki Wieseli.

A što se hewak jeszcze dżęce rano naszym programie tak namaga, to su interpreća do dżęcniszego rania. Słyszymy Jana Redu z Tu skutkuju. Tež Maria Matcina je dżęce rano zase podla. A bez niego wiezo dale nędrze, bez Denisa Wenzela medwicy. Netko se da menšino po šestčih, svišime tež T1 to šobu z Sim Zakuzvana.

Tja, handuschowa tobie z sym zaku zwana, a nadziejom na nieszczy wyprzed, co jeszcze wot spara zaku zwani jednaczu mięczynu po szestrzych je czas stawać si myslu, z najmniejsza za niekotrych. Štož je v zajšvých mesacach při letanisču Gamiencu Nimojo je značnú halu vidžov, kotruž sú tam tvarili. Tam je závod Meetup nešto viac, hač 10 milionů.

0: No a tu w rozwosu nie skutkujemy wiedzy, jenośmy rozwosownicy, ale też ludki.
1: Ja jestem Ludk Pito, eksperta za bohatostwa a pryzle. Ludkaj ma to, juro, gejcz, bujtaj. Hej, ej, Ludkaj, bujtaj. To dobitaj si w obladacz. Na kromie lisa spi hołberski żołty elefant.
2: Što? Elefante tu dola syła nie dała.
3: A tyś nic żółte.
1: Ale ladaj taj, bunta mirne drima, hołberski elefant. Ojo doha truba wupada skerekaś wopacz.
3: Elefante nie maja dola żane wopacze.
2: Jeho wopacz si w zimi. Snano spi.
1: He? Oh, toho kadlu si bliže wobladam.
2: Proszę nic, Kito. Što? Jeli swoju trubu ze zemie w uczynie, a tebie...
1: Żaden strach, Mato. Sem spieszniejszy. Tutun huba wupada mućne a pomowy.
3: Psst, Ludkaj! O tam przyjdzie człowiek ze żółtym naunikom. Skołajtaj so!
1: Ale czeda! Jo lepszy! Łapaczy!
3: Żadna dobra idea.
2: Ojej, Kito, kiczbuj. Monster zbyne swoją trubu a ryje so do perszcze.
1: Opu! Nimale by mi z wulkimi zubami do rytki kusnę. Ja sam se runy tak jeszcze kwamaj wukować mu.
3: Aha, nasz żółty elefant je bago. Pomoc człowiekam, gdyż chcesz na przykład dżiru wuryć.
1: Za co da trzeba ja tajku hubosku dżiru? Chcesz si tam snano bydlinczko wuryć?
3: Nie, Kito, to si nie myslu. Snano kwadu nigejke rowy do zimie. Ladaj tola, tamle.
2: Nie, netko też jeszcze wulke waki. Ja sem precz.
1: Ale ma to, to su rowy. Nich możemy kajsz po kutbach biegać.
2: Uj! Nie, nie. Na końcu nas com tymi wakami do zimie kwadu.
3: Haj, na to ma prawie. To je przestraszne, Kito. Uj, gdyż człowiek bago zas hasnie, możemy si dalej rajkać.
1: Terje, potem pakwadzimy si sami labirynt. Zro, tam na joha, to budzie tyrdom dej.
2: Jenoś wulki żółty elefant nie może sobą rajkać.
3: Tu nie si runie, tak a tak za sobą usnął.
1: A trubu do perszcze zarył, kajż sobie so cył skołać. Tu małki, wulki kadla.

po sobotniejszej rie Dynamo Drieżdyny przeciwo Braunschweig był czachu randalerowany. Gdzie 200,5 stafenów by sobotu wieczor z regiocachom z Lipska do Drieżdżan popuczył, po czymż by, każ policja zdzieli, cza zanierodziny z czyny pomorany, a czałowy nuznik zatykany wideowe kamery bychu wotlepene albo zamorany. No haj, tyż druzy w czału buchu worożeni, a skrzywdzeni, dla toho policja nitko przepytuje. Po czymż policja naszym końcu tu rozmysluje, to winodom Bettina.

0: Ja, se myslo nitkotiš, ci bedelki nasedem dost a nadost šulario runje, serbski rozvoz svuchaja, a tu mam za vas nitko ultimativny tip, tumpak nepšinže vod mir, ale z čerošeho vusovania radia Zadkule, moda žoma, jeso čera, ha jest temu zabirava, kotraš nas šich ižo cvuk vidu, Przewodza mianujący KI, kumštna inteligenca, a tam dostarą miastu im tule wotmowu na praszenie, za co modostni KI używają.
1: Ja używam ChatGPT, albo kumštna inteligencu w szuli, ale nic zabija w testach szpiko, ale na przykład mam doma nieke we serbszne w ukonu kursy no knie czytać, na mianu jest to paradis, a tam uprodziara w le stronę około 400, a to się te teksty kopiuję z tej knie, a potem do tej KI zasadzim, za ona mi pod stołoczynię na słuchoru, a tak mu da to ty przypodla poskać, a nie dom za ekstra do łoża synć, albo gdzie hin synć, a potem tą knię czytać.
0: No, a czy to potem w uprawdzie za serbszczynu klinczy, to się runy nie muszą tak prawie przedstać, ale dere on to nie by czynił, jeli to nie by fungowało. Za co dalszy modostni KI używają, jak może pomagać, gdyż w uczeriam, to zanimy był naszego wusowania.

Tak mało ludzi, kajż minienich 20 letach nic w obsiedzi leca imobiliu, respektivnie dżensniejszy dżin. Imobiliu tak pokazuje to najnowsze przepytowania. Jednoż w bazokach 43,5% w obsiedzi tak rec bydlenie, w którymś sam bydli dom albo bydlenie. Większość ludzi mnie z 25 a 45 letami. Hoj, te pfalcza prawie dwonie podróż, bydlenia albo imobilia, pak im nie słucha. Z tym je Niemska na 27. miestnie po cywym EU.

0: Mädelna, dziewięćdziesiąt Nicole Simonowa je dospiewała w oczyke Spihelsu a do oczu Bettine Wenderotowi. Nietko poladam.
1: W oczym, co dżęca rano rieczy. A to czytamy w nowinach.
0: Wona menuce do nowin pola dała hućba pisane bałby dobra nalada przy Berwolskim jezorie, wulki i wentaj, Holy Festival a Break the Rules. Może taj so też klito za so przewieźć. Gmieńska rada Hamor je zelenu świecu za to dała. Unie w tym co czytała Bettina.
2: Hej, a to nie bie cyle bez czerzu ta zelena świeca, tak pisaja Lausitzer Rundschau dała się w osobie klitno mianujcy czerze z przy a wotjezdom w opetuariu tutiju festiwalu. Radzicieljo, gmieńscy radzicieljo rozprawiachu o długich rynkach czakacych autach a żadaja si nitko lepsze rozrysania, sztoś nastupa miestrujim logistiku.
0: Terminaj możecie si nitko hiżo raz zapisać klitu 12. junia przewodu Atlantisu edicju Wuszyskiego Holy Festivala przy Hamorskim Przybrzeżu. Na Klitnianskim boku je potem 22. do 25. julia jacodniowski festival Break the Rules zaredowali Richa Nitko Hiszo w 70 ektach.
2: Hej, a tam ma so rec, zobie psiusi krytice lica szako bilanca kietro pozitivna. Możachu lica menujcy jižo viac w opetuariu witać hač lita do toho. A netko kaž prajene hotuja so tam spony paru na przyšodni zariadu ani przy jezoru pod hujem nebiom předpředajn je jižo otorena.
0: A przy tutej môže čas dajne tiež tuž to lutovač, tak daleko potekim šelatka za aktuálne Lausitzer Rundschau.

Jeszcze sać mniejszyno do dziewięćych je. A to polada mnie nie tylko jeszcze na swoje by, albo na liczbę porodu lepe prajne. We okresomaj Budyżin a Zorec dostawaja żony nieszto wiace dzieci hacz zakskim przeriesku. Każ statystyczny krajny zariad. Czeraz dzieli maja żony budyskim w okresu przerieznie niedzie 1,4 a zoreckim w okresu 1,3 dzieci. Zakski przeriesk leży nimale pola 1,2 dzieci, co maja na żonu. Podsywy Zakskiej jest o loni znowu mniej dzieci narodziło, a to mam nie tylko cele aktualną, a konkretną liczbę za was, 23 126 babyu loni Zakskiej bychu. W budyskim a zoreckim w okresu je liczba porodów ob żonu, po takim wyższa, hacz cywo Zakskim przerysku.

0: Kožne słowo.
1: Maczęca na roku a zamówitost czy kuluskie wosady Jan Čepic.
2: To pak mi jas Božo, myslach si, jako možach krótko do wudrjenia wojny w bliskim wukodzie z Dubaja do mojej liczeć. Ale runie tak, myslach nieliczomne razy w ryskantnych, wopkadnych sytuacjach. Trochuju, zo wszyscy iżo dożywichmy, woskoczywe sytuacje, kotre su derje wyszli. Jako wiery we chrześcijan pak myslu, zo nie je wszystko jeno z Božo, abo przypad, ale skierje Boże wiedzenie, abo Boża przedwidziwość. Tajke wokomiki, w kotrech ma z Božo w niezbožu, zawostaje ja husto wuboke zaczucie dżakownosće. Šo z Božo w żywieniu nie je samozrozumliwe. Zawieście możesz myslić, to mi ja z Božo, ale potom tež dodać, Bohu dziak. Z tym zjazujesz swoje wolożenie z dżakownosću k Bohu. Přeju wam we woskočivých situacjach, zo by Boh was škitał, a we prajič moli je derje vyšvo. Bohu dziak.
1: Nabožné svůj k nejmě šedženca Kulučan Jan Čipic na doku a zamovitost či tamnějšie vosady. Pěč minčinu dođivěčích je, tohle je náš poslední titul džencnějšího rejnšího vysovania. Pěč minčinu dođivěčích potekým netko zpívá Daniela Házec, Tysac Kruč.

0: pejedame wet autora Jurija Kocha. Žince autovao 60 let star. Juri Koch štapja z jego teksto do rano w Užice. Jemu žo weto dokumentirovaš a napejedaš to, což beli, žo vo zgubenje domonje, vo znicenje nature a vo opete obchovaš kulturu. Južo NDR-skim casu jo študirovane žurnalista teatrove vedomnostnik prestarcov s jego tekstami a grašami z knjigvami Hanna jo tej židoce Širenc Šircec Hanna v jego rodnej Sive Horkach staju pomnik, jego grubenrand notizen z leta 2020 gnujúce skiciruju to vejovanie v rogu. Jego luštne žišece knjigve sú se dovele reco přestajili Juri Koch, venio nosar šakých mytov, miasto drugi myta Čišinskýho. My zaspomínajome nendo nekotare dalšne aspekte z jego živenia.
1: Ako publicist je už obšecej vážny głos dolných Serbov.
2: Mogu napšaudu groniš cas mojego povenského živenia. Som znava Jurija Kocha, som z ním cyniš meva povenský. On jo byl při rozkvosu môj kolega, při domovinie sobu vejova za to serbské hufe dolní v Užice. A ja se jogo sebe Belgien cestčím, on jo veliký příklad, cvojeský, žurnalistický, jogo knikve, jogo viele bocnost při písaniu a jogo vojovanie vo žážanie dolnije Vúžice. Co viele uknúva teke vod jogo. A nieco vosebne jo redko jo Juri Koch raz jatnogo chvalio, aba jatnú vod nás drugich. Ale gáš, pon se morga oba napšaudu na to gjarde byš.
1: Kritizirował jo przedewszym znicenie serskich słów przez udobywanie brunice. Wesebnie jo miał nawet ma rogu.
3: Każdy z tych pisny żretwa z tego czasu oglądam, pen kuszty se na niego poszegują. Also te ludzie nie są się szykne zwierili za Serbu pojadać, a są się przecież na Jurija Kocha poszegowali. Dokolaż ja bym im jeden legitimny zastupnik serbskiego luda był za nich, a dlatego ja bym wegen ważną rolę grał, wenn ja ten temat popschauen, przysamym sam na dnione pory polityki stajel ten czas. A dlatego ja, aż ja ten serbski sedlinski rum we bramborskich ustawach zczytane, to ja popschauen, joga zasłużba.
4: Ja som Jurija Kocha doživil také ako básnik, ako spisovaše ve Gorni a Dolni Vúžice. A to je všetci vegin zajemno bolo, kak jan se pogibujo ve dvima ricoma ve Gorni a Dolno Serbšine, kak ven svoje náskonenia z Gorni Vúžice ho pokážo.
1: Ako renomovaný melar Günther Rechen před 15 letami zgetoval ten portrét, jo Juri Koch sucho skomentiroval, to nie je veto, kak necht glida sam na se, ale kak vyže jogo druge.
0: Mysli k živeniu a statkovaniu Julia Kocha z Česvešalí, kvose sú byli rozkvosovnica Marion Štencelová, přírodoščita René Šusta, historika Pět Šuman a pejedavajo Maria Likoska-Winklerová. Nice na my, co my jomu žinca gratulírovaš, takže druge teke, to cenime net a přitom skonime ešte víci veci facetov ve toga autora, nepere spíva o Gerald Schön, text z Piera, toga národninária, a ja mienim rednejšie špoch napšadu nedajo. Což máme, to máme, ved máme.

0: Siom es in ein Deutsch Tichelo, a zwischen mir Naurisk znate je Novelle Jurija Kocha, zwischen mir wird Novelle Wischnina, aber schaue gaš Wischnie Kvitu, Urisk z Pietigo Kapitla. Starki wird je jene, gwone je wesobe te je Luboschinskie Tragedie, jose pedau nabriok Gölnigo Gata. To jo jadna klucova scena tog čojenja, ve kotoremš zacuvame ten cesto citirovane magiski realizm. Manfred Staros da jo teke den Text schätzt er jo do Dolnosjerskeja Rize, a Franz Deuse zeta.
1: Při púšťadle Gölnego Gata jo sejžel Starki. Oko jo meu svej spedobne flack. Vetude jo převižel cevu pvoninu Gata. Oko jo gledal geli do jeje velikego mokšego oka. Wischnina jo lažava pšetce ješči na samskem miestnje. Vena jo plieva a piva. Nikotare z jeje gavuzov su se z rogožu zjadnošili. Tamne su segali do dvemi, v jasne veže su bili vižeš, abo su se načegovali a pestajali mjatelam. Ej ty, jo volo Starki. Ale położył niejo cewu mec do swojego głosa. Zawołanie, w którym się wiedział, komu jo myślone, jo leśło pe gwazinie gata. Jo wołał jeszcze raz, nieco mecnej. A wetkwos jo se wrosił z tamnego boka gata. Ołacej niejo se nic stało. Starki jo gledał rozbużone, to veżanego gleda dva, a nieo było zapriš, aż jo se chapjava rogož gibaš. Tam ma sem, gromaže, ako by se spła za ruki žaržali, kaž kupka luži ve viasove gromaže. Teke spijuce je višninove je krone jo gibanje uhadalo. Tam, žož su gauze do vede štapali, su se tverili vežane kelasa. Rozmier pevečujuce a se zesvabjejuce, ale pšetce ješči mecne dosť, až nejo žedne je nevestosti bylo. Nieco jo se cynilo. Ej ty, jo raknul Starki ešči raz, sebe vieste, až jo dorozmieše mežne. Jasne muske cygwos jo był słyszaś. Co coś? Pesłuchało jo se, akoby wete groniar neži we se kelebajucych wedowych roslinach sejżeł, a gat ako lejk używał, w ktorymś jo se jego głos zmecniował, aby na dimenzji przywzeł, ktoruż jo ako obydlar tamnego media trebał. Nic wesebnego, jo bete gronio Starki. Jano krotke rozgrono. Jano rozgrono, jo klinca vos gata. A ve com? Ve tvejom kralojstvie, jo rjaknu stare muski. Te riedne byš u vas. Svetku to veš? S bajko. Veriš to bajko? Ve tvej starobje? V našom casu? Nie o to zakazane? Nie, jo bete groni stare. Zakazane nic, ale co? Vejna jo uderiva. Kto vejo přešivo komu? Bajki přešivo aparatam. A kto dobednio? Nie wiem, jo bete groni stare. Nažijam se až bajki. Uacej bužo nasvejše vestudne. Muž veveže jo se chachal. Jo se přispuchalo, ako by cebu širokost guby zasajžil, aby svejo jasele zúraznil. A guba jo byla široká ako gelný gat. A rezonanca jo nastavala v gelných rumach a naraz jo starkemu bylo, ako by se jomu couvalo, ako by pedre mal. Jo se obrošil a slezeň jogo jo stojo pedružba. Pedla mopeda. te nasvajš pukazar. Tak jo se jomu zdavo, jo južo cebu chyluou byl. Snaš jo ven to byl, kenš jo se smjau. Snaš jo ven to rozgronovjat. Njento neo nic svece jasne bylo. Njento jo deo na šom cviblovaš. Njento jo byla bajka, kenš jo se tak riedne zachopiła. Doca sa skeinsona. Ach ty, jo groni starki. Na kataru svajšpu kažoš? Na tamnu, jo bete groni muski, fraku a cylindrie. A gabužoš sa enu a mata duce, jo se dale pšašau. Pedružba jo pšimnu, do nučiko neje kapse fraka, a jo ušegnu z neje cerjene kniglicki. Jo přebieral opjena, a jo skensne gronil, skoro, skoro stej na ryže. Obstaram šo k vašej spokojnosti. Veď kšome fraka jo veda kapava. Na škerniach sú vysali gatne rostline. Zelena žaba jo skeceva zesetva mopeda, ako jo moto chopil praskotaš. Muski z tisac raz převeranym oblicom, ktoréž jo se zemskej kerše byša rónavo, jo vetjev. Bante su za ním zaletovali, kaž papier jane ogon plona. Starki jo piekorne stanu. Jo stanu, ako by přece ešči z kšasnego spania vecušoval. Jo cvonky upšestrival, jo samo zeval a se k veže schylil. S velikým napinaným jo se jomu peraživo s krňackami palcu gavusku višniny přimnuš. Jo starcev kronu do dvimšeje vede. Tak jo lepje, jo gronil.

Wiecie staramy co za siebie w osiasku polityku, a kubwanie informujemy wet pesyżenia Sierskiej Rady Bramborskiej, ta rada co opradować kaknę dalej, że ze zwadu w osiaski serlinski rum. Na tom pesyżeniu możesz o teke wypedla, byś gaś południowym czasunem przysłuchają się na podwiju, to że przez online livestream na boku Bramborskiego Krajnego Sejma, albo zaszaltuj się wiecie serski program, a słyszysz się w naszym powiedzeniu, bądź stoją Ania Kochoc-Szwarcowa we studiu, a ja som Gregor Klim a życzę vám ešte jednu v autoru. Ahoj!

Jutta Kaiserowa ja była w rozgronie ze żurnalistą a autorem Jurjom Kochom. To było jedno uściwanie z naszego archiwa z lita 1906 a 1910. Pierdeś samy o Juriu Kochu jako dramatikaria, net po muzyce.

0: Siom sind in der Stichelo, als zwischen mir Naurisk, znate je Novelle Jurja Kocha, zwischen mir wird Novelle Wischnina, aber schau je gaš Wischnie Kvitu, Urisk z Pietigo Kapitla. Starki, wete je jene, gbune je vesobe te je Luboščinskije tragedije, jo se pedal nabriok Gölnigo Gata. To je jadna klucova scena tog čojenja, v kotorem zacuvame ten cesto citirovane magijski realizm. Manfred Staros da jo teke ten tekst predstavljajo do Dolnosjarske rice, a Franz Deuse cita.
1: Při púšťadle Gölnigo Gata jo sejžel Starki. Oko jo měl svý spedobný flack. Vetude jo převížel cevu pvoninu Gata. Oko jo gledal geli do jeje velikého mokšego oka. Višnina jo lažava přece ještě na samském městně. Vena jo pljeva a piva. Nikotare z jeje gavuzov su se z rogožu zjadnošili. Tamne su segali do dvemi, v jasnej veže su byli vižeš, abo su se nadšegovali a pestajali mjatelam. Ej ty, jo volal Starki. Ale położył niejo cewu myc do swojego głosa. Zawołanie, w którym się wiedział, komu jo myślone, jo leśło pe gwazinie Gata. Jo wołał jeszcze raz, nieco mecnej. A wetkwos jo se wrosił z tamnego boka Gata. Ołacej niejo se nic stało. Starki jo gledał rozbużone, do veżanego gledadła, a niejo było zapryś, aż jo se chapiała rogoż gibaś. Tam ma sem, gromazie, ako by se spła za ruki żarżali, każ kupka luzi we wiasowej gromazie. Teke spijuce je wiśninowej krony jo gibanie uchadało. Tam, żoż su gałzy do wedy sztapali, su se tverili vežane kelasa. Rozmier pevečujuce a se zesvabjejuce, ale přece ještě mecne dosť, až nejo žedne je nevestosti bylo. Něco jo se cynilo. Ej ty, jo raknul Starki ještě raz, sebe vieste, až jo dorozmieše mežne. Jasny muskiecy głos jo był słyszać. Co coś? Pesłuchało jo se, akoby wete groniar niżi we sekele bajucych wedowych roślinach sejrzał, a gat ako lejk używał, w którymś jo se jego głos zmecniował, aby na dimenzji przywzeł, któruż jo ako obydlar tamnego media trebał. Nic wesebnego, jo bete gronio Starki. Jano krotko rozgrono. Jano rozgrono, jo klinca vos Gata. A ve com? Ve tvejom kraljestvje, jo rjaknu stare muski. Te riedne byš u vas. Svetku to veš? Spajko. Veriš to, bajko? Ve tvej starobje? V našom casu? Nie o to zakazane? Nie, jo bete groni stare. Zakazane nic, ale... Ale co? Vejna jo uderiva. Kto vejo přešivo komu? Bajki přešivo aparatam. A kto dobednio? Nie wiem, jo bete groni stare. Nažijam se až bajki. Uacej bužo nasvejše vestudne. Muž vebe, že jo se chachal. Jo se přispuchalo, ako by cevu širokost guby zasajžil, aby svejo jasele zúraznil. A guba jo byla široká ako gelný gat. A rezonanca jo nastavala v gelných rumach a naraz jo starkemu bylo, ako by se jomu couvalo, ako by pedre mal. Jo se obrošil a slezi njogo jo stojo pedružba. Pedla mopeda. te nasvajš pukazar. Tak jo se jomu zdavo, jo južo cebu chyluou byl. Snaš jo ven to byl, kenš jo se smial. Snaš jo ven to rozgronoviat. Niento neo nic svece jasne bylo. Niento jo deo na šom cviblovaš. Niento jo byla bajka, kenš jo se tak riedne zachopiła. Doca sa skeńcona. Ach ty, jo groni starki. Na ketaru svajšpu kažoš? Na tamnu, jo bete groni muski, fraku a cylindrie. A gabužoš sa enu a mata duce? Jo se dale pšašau. Pedružba jo pšimnu, do nučiko neje kapse fraka, a jo ušegnu z neje cerjene kniglicki. Jo přebieral opjena, a jo skensne gronil, skoro, skoro stej na ryže. Obstaram šo k vašej spokojnosti. Veď kšome fraka jo veda kapała. Na škerniach sú vysali gatne rostliny. Zelena žaba jo skecova zesetva mopeda, ako jo moto chopil praskotaš. Muski z tisac raz převeranym oblicom, ktoréž jo se zemskej kerše byša rónavo, jo vetiev. Bante su za ním zaletovali, kaž papier jane ogon plona. Starki jo piekorne stanu. Jo stanu, ako by přece ešte z kšasnego spania vecúšoval. Jo cvonky upšestrival, jo samo zeval a se k veže schylil. S veľkým napínaním jo se jomu peraživo, s krňackami palcu gavusku višniny přimnuš. Jo starcev kronu do dvimšeje vede. Tak jo lepšie, jo gronil.

Wiecie staramy co za siebie w osiasku polityku, a kubwanie informujemy wet pesyżynia Sierskiej Rady Bramborskiej, ta rada co opradować kaknę dalej, że ze zwadu w osiasku serlinski rum. Na tom pesyżyniu może się tak wypedla, byś gaś południowym czasunem przysłuchają się na podwiju, to że przez online livestream na boku Bramborskiego Krajnego Sejma, albo zaszaltuj się wiecie serski program, a słyszysz się w naszym powiedzeniu, bądź stoją Ania Kochec-Szwarcowa we studiu, a ja som Gregor Klim a žicom vám ešte jednu v autoru. Ahoj!